szczepnął, trzeba zejść brać. To mój to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmou.